0: Wzruszenie, to nie jest wzruszenie. Dobra, mamy, że i piecy mają bardzo. Puszczamy, mega suwy, da. Ale ma to siebie, ma to siebie. Ma to siebie. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
1: Ehe, ngithi nje, ya, ke ngikubeke lapha yaphakathi. Ntabe. Beke phakathi enkonzweni uzizo phakathi enkonzweni mzuzu kumashumi amabili nambili ngaphambi kwehora leshumi ekuseni uhlele inqola yevangeli lona evangeli keleli sikufaka kulona kanti ke bekade ngile isenkonzweni ke laphaya ngolwesine kubekwa laphayana insizwa yakamkhize uThami uDuncan Mkhize insizwa ke lena yebo abayaziwe abaningi khona la edolobheni ngoba ibikhona la kwemithathu Texas isikhona kodwa mina ke sisuka nayo ke lapha kudala emaswedini esasisebenza nayo le nsizwa bekade bekwa ke ngawo lo mgqibelo amina ulwesine lo holiday lomhla ka 24 ya insizwa ke lapha kumnqayi road embali 1 kanti ke ngithi usakhe lapha naye enodale kuvanga bawanga lo mgwaqo yes lapha uThami umntaka Mkhize inkonzo ke lapha na ke God's Victory Family Church, God's Victory. Lapana ukwesika pastor laphayana ongasekho osalala uTrevor Phoswa God's Victory Family Church. Inkonzo yahamba kahle kakhulu. Siyabonga nje umphakathi ophumile ngobuningi kubawo kunje kanti ngaphezu kokho konke kwapha nenkulumo nje hayi angiqale lapha kumfundisi uMkhize Bishop Mkhize hayi intshumayelo yakho enamandla siyabonga kakhulu ngentshumayelo owayithula lapha yana kufihlwa ke uThami uDuncan Mkhize kanti futhi kukhona ke lapha owaye ngumongameli ubaba lapha uKgalema Motlanthe naye owasipha amazwi amahle kakhulu siyabonga kakhulu laphayana kubaba ubaba uKgalema Motlanthe phela ke yena phela ungumkhwenyana wakho laphayana kwaMkhize neka dadwabo laphayana ugugu Mkhize ya gugu ugugu wayekhona ke umkhwenyana wasekhaya ongubaba uKgalema Motlanthe naye wasethula kamazwi aduduzayo namahle kakhulu

0: meza lakisa lakemeza bopela tshwa yo bona
1: kuza mnyama
0: kuza mnyama na
1: kuza bo
0: utidumdita yodite utanfo
1: bambe
0: bambe tshwa yo